Wimbo naitwa Who I Am to You, anaitwa Ann Wilson. Who I Am to You ametoka kumaliza sasa hivi dakika chache zilizopita. Unamsikiliza sahihi katika background, naitwa Geoffrey Maunde, wimbo naitwa Ni Roho.